Yesu sana zanche Kwaneta Omesi Andi dano feke dedo ufade pe etu mwaba Mwukate sine nebo unapa Mwima yoku mwira zasa nufrezent light Mwazacha Oya zichipa.